A tu mam nětko wosebite poki wšitkim tym, kociž su runy grekske dolu, při čim se myslu, zo oni nětko jeszcze spia, ale wosebite jež za wšitkich, kociž sa tam jeszcze bodadža. Runy takéše francuske, a tyž w španiske, roze tam listrach listnych wohenio, w francuske a španiske, šako so jeżo pali, w grekske dotal nic, ale hamca w Ukrainie należnostče, auswärtiges amt, tu namoja niemskich dolników, w grekske listnych wohenio dla wosebie geč bliwi byč, w zdzielence ministerstwa Ryka soje strach lisnich wojnju w wulkich dżelach kraja jara wysoki, a tu już jeli so tam jeszcze podacze, potom ladajcze za macze nuzowu app z nuzowymi dżelinkami, potekim na swoim handiu, a za tutun też si zaszaltujecze, za możecie spiesznie informowalni być, jeli za so potem grekski też w oprawdzie zapoczyna palić.

startujemy do nowego tydźenia, a z tym wodźinjemy po takim tež dalšu stronu w Protečce. Mjez drugim su tam tute terminy zapisane. Dźensa, dźe zatkula bičtura, dale, wosma stacja, wuraje so w Kulowie. Dalše nadrobnosće zmieje za nas nedom Felix Cysz. Aktualne wudacze wulatka desće šako sobotu na dziomne w MDR telewizji widzieli. Jeli nic, potom możecie to w ARD mediatece nakwadać. W Rachlowie ma so wiesna kapałka zenirować. Dżęca do podnia na podziesaczych przewiedzie so k tomu informacyjskie zariadowanie. A też tu tym piatym prózdnińskim tydzieniu czeka wiezo tuż to do domdeju na prózdnińskie dzieci też doma we Włożycy. W Szulskim Muzeum Stróży zaso zmienia pisane poskitk za dzieci a szulariu jutro so z molowaniem zabieraja. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 3 zastarani. W Muzeju Zapadnie w Łużycy można dzieci jutro od 2 do na po 4 w fosiliach śledzić. Praszenie, jakie można za zwierzęta a rośliny, które są przed milionami latami żywe byli dżęca jeszcze dawaja, je wone praszenie. A Wojewódzki Sportowy Klub tun przeproszuje jutro jeni na pohodzinskie informacyjskie zariadowanie w sporcie z Cieszynką. Babysport bedeckt.

0: Kaž runiže připowědźene, poda so dźensa słuchomobil ze zadkulariemi. Dokulowa, dalše nadrobnosće ma nětko Felix tuž za nas.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Zajšwety dzień wotmier so Kruščicach 7. stacja lietušeje bičtury Radia Zadkule. Pomołku so potajkim wulke finale Miłočicach bliži. Kulowie pak lieca išče pobyli niesmy, a tak chcemy si na kuźdy pat išče do tamniejšeje woplubowanie lesneje kupiele dojeć, so bychmy při nadziom nie krasnym wiedrie volejbul rali. Štuž chce, môže sobie so tiež kupać, si lód abo druhé vece zesłodzeć dać, a odpowiedujo k tomu je moto tutun raz. Kupanska drasta. Wieselimy so tu już na poriadnu beach party kulowskiej lesnej kupieli.
1: Zadkula.
2: Nic zabyć. Dzień za wieczór.

A ja sobie zanadźijam, że spokoja was też nasza dżentniša Rańča hudźba. Tute titule słyšimy. Zabudźimy so zromadnje ze skupinu Janka Hanka. Nimo aktualno hudančka słyšimy też skupinu Šumlabrum. A zamba kuchni rejovač, dođe za holaskami.

Serbski folklorny ensemble Wódwa jest na uroczu po 23-hodzinskiej jezbie, niekak przed hodziną tobie. Z busem są miastem wszystkie drasty, za co fundu są roczo z turnieje z rumunskiej. Tam przebywachu miasteczku Krystu Sekujesk. Je to w Sedmi Horskej, gdzie już sydli narodna mniejszyna Maczaru Rumunskiej. Piat wieczor wystupichu wódwoscy na kóżdolitnym wopomnienskim swiedzeniu na maczarskiego narodnego pasnika reka Zandora Petöfia. Kytro zajmą należność, abo? A jak wódwoscy poprom do dajkoho małego miastaczka woskiecz rumunskiej przyjdu, wiac w tym wiewieza też sobą organizatorka jezby Monika Zysowa, kotraż je modostnich na turniej przełodziała, nydom ju słyszymy, przetoż są so wódwoscy nauroczyli z turnieje z rumunskiej. 23 godzinu busu, ojej, minie.

6 mjenšinow do 7 je, a tu su naše pokiwy. W Rachlowie ma so wiesna kapałka zanierować. Dżęca dopódnie na podżesa, czy ich przewiedzie so k tomu informacyjskie zariadowanie. W tym piątym prózdnieńskim tydzieniu mamy wiedzę też za so dość poskitku za szule Rio. Sprzyjotowane miejscowym przeproszuje Szulski Muzej w Stróży. Dzieci jutce zabierają się tam z molowaniem. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 3 zastarani. A Muzeum Zapadnie w Łużycy to runia jutce dzieciace poskitk mają, a to od 2 do na po 4. Tam może dzieci wo fosiliach sledzić. Przychodna ryczna godzina w obydlarskiego policysta zachetnisko zjazka przy klosztorskiej wodzie. Przewidzie się so jutce, a to od popołudnia 4 do wieczora 6 do mnie zachetnisko zjazka. Przyzocze się tam proszę z 212. Zjazk serbskich spiewowskich towarstwów chce znowu z wami spiewać, a to po zwłóczonym waśniu preniu wutoru miesoca, po takim jutce wieczor 6 w korowej równości serbskiego ludowego ensambla do Budyżynie. W sredu je czornym gumcu krabatu imienia za so kino wieczor pod tłym niebiom, a to 9 pokaza so film Terapii für Wikinger. Dżęca prosza was zatkularia na dalszą stację Beach Tury. 8 stacja wuraje so dżęca Gulowie. A sztujście sobotu aktualny budacz wulatka skomdził, spieszny nakwatacz, dodże w naszej ARD-mediatece.

0: Jena po 8.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Niedźe 1800 ludzi je wczera dzień przyrody krabatu mnie wopytało. Kajż nam z czarnego kumca zdzielić, by to jeden z najwyspieszniejszych swoich dniu. Między drugim zbliżył się hoszczone szelakorysie staroby świt domiacje zwieriny a rostliny. Wopladać możechu się tam między drugim te szelake waki a alpaki. Zdobom zonichu to już to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszków dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mn zromadnie z Wojewódzki Ludowej Uniwersytetu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ensemble Wódwo jest od dżęca rano z turnieje rumunskiej nauroczył. Sedmirocki miestaczku Kristuru Sekujesk wustupi 19 rewaku a rewariu, kiedy świecori huczbnicy a przedstajenie dzie 200 przyladowariam serbskie tradycjonalne a folklorne rie. Do wukodnieje Westfalskie na drastowy swiedzień jest jej 17 rewaku a rewariu wużyczanskie rapsudie konstydzienia dojewo. Od 1912 maja miestaczku Schwallenberg Teutoburgskim lesu drastowe towarstwo, a od 1962 je tam miestem wiercehač 100 posta skupinu z wiercehač 70 krajów na drastowym a ludowym swiedzeniu pobyło. Czarowiczo so skupina Wużyczanska Rapsodia domajna uroči. Kraj Braniborska spěchuje znowa projekty, kotrež kulturne živenje a serbske namrjevstvo ve Wužicy zesilnija. Wodnětka přewostaja kraj projektowym fongu Kulturny plan Wužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je ač do 25 projektu cioch všelakorych kategoriach od menších formatu ač kulko projektam. Spěchowanie sa a przytym od 2500 do 100 tysac euro. Wo spěchowanske pieniądze może są osoby, a kulturne cyłki pracować, kotrzeż są braniborskie wużycy doma. Na 500 ludzi je od piatka aż do niedzielę Mita Zules Festival Miłoczan Skale wopytało. Po informacjach zariaduaria bychu najebać mokrego wietra sobotu z łotwosom spokojom. Nimo wszelakich kreatywnych dziwaniczku było sobie derie dziwaniczka wopytana, kotruż uotowaše sycz za demokratiju a kurażu zakskie. Po huczmne obrubienie postarachu są miestru im cyle nowe mierzwocza na jewiszu, Bretschneiderec Soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vornariec z Nowej Wieski jako DJ-ka Skatey. By to 8. krucz, zo je tuarstwo Metasolis festival ze samsnym mienom wurtowało. Letuši 4. biewo nimske dumperowe mištostwo Čera Horkach je Filip Král dobył. Rožinčan je tak svoj předskok cokonem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno obsadžištaj čera Zéčanaj, amtirovací dumporové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonja, kýž by je cokonem hodnočenju druhý, obsadži čera jenož 6. miestno. 40 pilotov by před naladný kulisu cista posta přiladovariu hokach startovalo. Od džencnišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvarja, kež krajny rad zariad za drohotvo a vopkat lazów zdzieli ponovieja na 200 metrach jezdniu při Přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do kunca oktobra trač. Droha do honjeho kraja za to nie zaurena, zmija pak ample a nakvilne vobjezdki. Puč k tankoni a do Přemyslovoho parka vostanje svobodne. A to bych u naše povězče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slubi dženca, viac ač cice či stopňu, hač na cia cice, či takhle nekak živé slibro zalieze, cvý deň čopvo, sucho svunčne, nekotre močavky, najprve než k dekorácii, večo pak môho potom z úžiských horúte, abo tamne rýmanie sobu pšinč.
0: Na pućach a na druhach je našim koncu šitko ok, nie zabudźte pak na to vodženstnišo hač do nedźele so vyska, vo sebe veľa vyska, prema raz tak, předovšem je Speed Week.
1: Serbski rozvoz.

Až to možeće přichodnych dniach, tun cywy dżin dožiwić, tyž webu žice nicjenež dołolu mamy dosć poskitku. Zatkulario prošta dženca vieza zase na dalšu staciju Beach Toury. Vosma stacija wuraje so dženca v Kulowie. Za dve nježli potem ižo vulki finale Miłoćicach. Dženca pak v Kulowie v lesni kupeli najpred raz motu džencnišo večera drasty k kupanju. Aktualne wudacze wudatka z czesobotu w MDR telewizji widzieli, jeli pak nic, potem możecie to ARD Mediatice nakwadacz. W Rachlowie ma se wiesna kapałka zanierować, dżęca do pudnia na pudżesaczych przewidzie so k tomu informacyjskie zaredowanie. Wojewódzki sportowy klub przeproszuje Jutze Jeny na pohodzinskie informacyjskie zaredowanie w sporcie z Cieszynkom. Przychodna ryczna hodzina w obydlarskiego policysta zaradnisko z Jaska przy klosztorskiej wodzie, knieza Kobara, przewiedzie so Jutze od 4 do 6 domie zaradnisko z Jaska w Panczycach Kukowie. Jutze to za jaso tu budyżynie żonopowety dżynie, hač do konca měsaca máče skladnost jacerých hostčencách vosibite žonopové kreácie voptač. Miestru im vopčili sa tiež serbský hostčenc Velbík, abo tiež hostčencaj Karasek a Burkhof napríklad. Zjazk serbských spievarských tovarstvo chce znova s vami zromadne spievač a to po zvučenom vášňu. Trenju v utoru měsaca, potekim juce večer, šestčich serbským ludovým ansamblu.

0: Sie byli genauer z mnie. 10. augusta mamy, a leczny czas, kiedy śniadka augustrze je, wszako je też dołoliła czas. A najjadz wszak si tu ten czasu cudzy kraj, a jeszcze nie znane kończyny wodkryja, albo tule wokół rożka so trochu wodpocznu. Szojdne pak jazz, czy szudze maja turystom poskytku suweniry, kotrzyż może si zajmowani tam jako dopomnienku na swój dół kupić, a sobie domaj zacz. Ale činja na to ludzo jeszcze? Si magnety na kudżak przypowiesnić, albo poladnicu se ekstra sobą brać? Zatkula Franz Richter. Ja sam jest serbami napraszował.
1: Činec, czy było suwiniery z dola sobą?
2: Zwecza są to wiecki, ki są może pan w obchodzie wużywać, a że nic takie, niż to coś zostaje, ale znano niż to typiske, że to jest tam dziwa, niekaj kezela, albo takie niż to inczaje, że to może pan wużywać.
3: Ja są niekaj, hiżo jacore lieta spytam romacze bracza, to nic czynsz, tylko że pan dzieni nie są jac doma tak rane, kaj są one tam boli, gdzie się te kupił.
1: A że to pan takie, jo?
3: Nej, na huści, że szun, to jest standard wiec, ale ja są te pan po pol litach tak husto pan pryd zmetała, że ja te jac nie kupił, skier niż to kiedzi, aby tak.
4: Po nic, starach czasach, aj, to smo byli w opuczu byli, bo smo byli na wszystkich 5 kontynentach, ale niech smo pomaszło tepsemo.
5: Sprawne pajenu poprawom nic, do keso te nikak, że nie tam możnosz tak za to nie skiczy, do kesa nie huszysz o nidze hori na puczuwacz, albo sniakowacz, a to im pon tak nikak, ty nie szinczy nidze, gdzieś buje musi niekajki suwenir kupić.
1: Szinec, czy było suwenir z dola sobą?
6: Ja się drudy en kamen od moria sobą szuwezem. Kuj, ja już mam wokół doma dżesacz kamene, bo kujżo kraja się szedzi jen kamen zubusam.
7: Hej, takie klasyczne suweniry ja w oprócie nie kupują, ale to się cyle rady czynu, że ja się tak typiske jedzie, oder wolije, oder nieco takie koreniczne, aber takie wiecki też ja rady zubuszynę są, dokąd się ja muszę, że ja szedzi z toho kraja, gdzieś takie wiecki są też produkuje, oder rostu, ja to rynczo hać. Pola nas tu.
8: Hej, na kujże bad. Postane lito sam ja na przykład za moje przyjaciele ze szpanijskie recha ze subozała. Ha, ten lito sam w austrijskie była. Ha, tam sam na przykład moje maczary mienu mydło subozała, ha moim przyjacielom mienu kartu z klusztra.
1: Ja spytam, jeli mam jeszcze ten czas za to, ha, ten myślę, że niż to małke subozidesz, znano niż to słodkie, niż to małke, niż to typiskie. Hej, za moją bałku zatruł się do słodkości, ale jeżeli mam czas, hanankam się nieco, bo też nieco za dzielach wołku, znano nieco za kwodzach, takie to smerty subuśniec, na przykład z Malta jemu, albo jenu listu kartu, tu standard, takie nieco.
0: Mnie nas upotekim cyle rozdzień, a ja szako sama doby też przyznać, zabieru się przerady nalepki, albo też magnet z tola sobą, kotryż potem na kwodzach przyjdu. Ale trend, że, każ smo runie słyszeli, precz od klasyckich suwenirów, nieczemu skierę włożitnemu. Franz Richter, za Kula. Ja se napraszuo, hač bere, če si zdołala suveniry jako dopomnienku sabu domaj. A jeli zosče wyraz cele skurilny suvenir sabu domaj brali, potom by mnie nitko wiesa tež zajmo, što to bie? Mishače nam rade pojezd, či naši app MDR Serbia, može če samo foto připovjesnič. Dzień zapse jo zamużat.

runje jeszcze sme byli przy suwenirach z dołola, a tu już netko kić po wszystkim tym, kociś su runje grekskie dołolu, albo so tam przychodnich dniach a tydzieniach podadza. Hamt za w Ukrainie należności, auswärtiges Amt, namoja mianujcy niemskich dołolników grekski lisnich wojniu dla wo sebe geč blivi byč. V zdjelence ministerstva reka, zo je strach lesnih vojnjo v vulkih dželach kraja jara vysoki. Tu iš pokio hamta, nuzove zdjelenki na hendiju zašaltovač, a so tež tak pravidvonje po poroženju v odpovednem regionje informovač, dođe najlepje na lokalnih stronach, potekim na grekskich internetnych stronach. Jeli so grekscy nie możecie z czegoś nieco raz wukadzam, potem może wam zawieszcze też przełożowanska app przy tym pomacz. Prawidłownie potekim so w aktualnym stawie informować, a na handiu nuzowe zdzielinki zaszaltować. Oni też pisają, że mogli so wojnie w grekski spiesznie rozprzestrzeć, a chociaż tak daleko je, zasadzie potem grekski też enormnie spiesznie jedna, a zasad potem wiste drogi zaszlachają, też w turystyckich kończynach poteki, a tam potem nie możesz wiatr z poszczonym autem po nich jeć. Też nitko so grekski żopali, czerzyszczo wojniu, to je niedzie 100 km zapadnie Atena.

0: Nimam naže Vačok Brzlo, abo snano skiere nazbožo, ale mam za to Vačok serbskimi titulemi. Tak słyšimy dżęca rana jeszcze Andreasa Bekenja, kotruż je przy morju. Za tym czego dla prasza so Susan Himplua. Jeżo rano piwo, no haj, Tomasz Krauza z najmniejsza w nim spiła. Wszystkie tute tytule czekają na nas, acz do dziewięćdziesięć, a ladają na to, co so słońce tak rynę na nas mieje. Ty tytuł Toma Olivera Tomasa sym skazał słońce si.
1: Szoka słońca mu, bo drugo dzieje.

jeszcze cyle nowe nastoczyć. Smalić autom ludom do jucha, hej, jenoż tak.

0: Nie wiem, jak so wam przy słuchaniu dzieje, ale ja mam nydom na zimu nosu lis a wójn za rybami. Z daloka szukaja hižo hojntwerskie psy a konie a hojntwerio po lisu smala.
1: Na, cyle tak daloka jeszcze nie, Bettina, szako smie jeszcze wosrycz licznych prózdnienu, wosrycz licza, a to nietko tyż tutun tydzień sprawie horcym wiedrom. To bych ju potekim zaczyszcze z czerożego koncerta lisnych rożków Dachanskiej cyrkwi.

0: pjeć mjeńšinow do dźiwječichje.
1: Nabožne słowo.
0: Madźenca Diana Mirčinkowa.
2: Drude njezmieni wulki skutk dźeń čłowjeka, ale jeničke słowo. Sprawne dźakuju so, sprawne je mi žel, pozbudźowace ty to zdokonješ, abo lubozne ja tu sym. Słowa maja móc, mosty twarić. Prawe słowo w prawym wokomiku nastanje zrytka z perfektnosće, rozče z gedźbnosće, sobučuća, a zwolniłosće w oprawdzie przyposłuchać. Štuž najprede zrozumi, prietač reči, namaka husto dokładnie te słowa, kotrež nadžiju a trošć daruja, abo kotrež jasnosć přinesu. Znano zetkaš dženca nekoho, kiž dokładnie na tajke słowo čaka. Zmisi wokomi kvile, poskaj, a rieč vedomje, přetož słowa mało płača, môža pak neskončne drohodne byč. Njech moje słowa dženca svetvo přinesu, gdyž je čma, nadžiju darja, gdyž dwele rostu, a lubosć zvúraznia, gdyž vútroby ju trebaja.
0: Nábožne słowo k dni mieše dženca Diana Mirčinkowa z Báčonia, na doku a zamovitosti tamnišie vosady.

Pak šecujemy z feriowym programom, startujemy we Bramborskej do 4. feriowego tyżenia. Na kaki pad, to zgłynieszo net wetemnio, do tego co wam redny rzędzy, coż ja sam Ania Kochoć-Szwarcowa. Witam was uczomnie na Penieżewski aktualny magazyn Wesarskiej Rzece.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižek Sebastro.
1: Čojenka a bajki ze zwiedetami mamy za was we stwartym tyżeniu lišojskich ferio lubiziši. Našo žincajšne kurjetko jo kradu narske.
2: Na leto jo stavni tak. Z jajo se vukluvaju kurjetka, genš kši byš pizdži razkokoši. Z gusinych jajo dwypju se piletka, a kaccyne jaja chowaju kaszetka wese. Dogodla słyszyszo, casy na burskim dwyrje buro kuwowasz.
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pójścio, pójścio, piletka, pójścio dom!
2: A z weczego drypocu piletka pytom we jadnej smuzy za gusinyju mamu. A gaš vova boroka zase...
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pilko, pojšče moje kašetka, pojšče dom.
2: Pitom drypoco kupka piletko v jadni smuze za kacku k futrovim nopaškam. A ninto se mislišo, až vova boroka tek čip, čip, čip. Ali to gituju kurjetka sami. Raži pak schovaju se tek pod kšidvoma paty svieje mamy.
4: Mašaka kokoška, vytkulia psiru.
5: Z jaja myja małka kurka, z jaja se se udwypała.
4: A ty si se takie z jaja udwypała, mama kokoška?
5: Ako ty przed lietami myja kurka.
4: A zvedkul přižo jaja?
5: Som jajo zňasła, z njogo se se udwypała.
4: Ach, to jo tebie z nas, mašerka kokoška?
5: Ach, wieš ty, myja małka kurka. Žeńk sme jomu nanoju, kokotoju, a pšašaj jogo, kak to z tymi kokošami a z jajami jo.
2: Kokot jo stojał, ako tak cesto na gnojowej kopicy. A jo spiwał swojo kikeriki do gumna. Dogodla nie omił chyli, narskiej kurcy na przaszanie, wytegronisz. Toż jo se wrosiła górka zasi ku swojej mamie kokoszy.
4: Smijom zasi do szkierpiny swojego jaja zalizć, mašerka kokoška.
5: Ale co ga tam coś, myja małka?
4: Musim przemysluwać, a za to treba mir, ako som jen miła szkierpinie.
5: A widzom coś przemysluwać, myja kurka?
4: By krzywa wiedzieć, co ja ako prydne było. Jajo albo kokoška, dokulaż musi to la kokoška zniasć jajo, z kitaregoż se ukluwajo kurka.
1: Jo, kurjetko musi przemyslować, a wy znaś tekę. Szuknym kurjetkam wam lubiżysi życym wjazdowy liszajski tyżyn, a wiele wjazdyla z naszymi zwierzetkami wicze stojty myszak a myszka planas we sreziściu.

0: Žiwanišćo za serbske kubańske uwijanje w Hrše Bozu krotko ABC jo zagronite mjazy drugim za ucpne sredki w serbsčinje. K wesebnym poruceniam słuchaju knigwe za domonio vedu. Mjastem jo serbske kubańišćo ABC w kooperacji z Rěcnym centrumom Vitaj južo udał w ludowym nakładnictwie domowina w tom reži dwie knigle. Aktualnie žiwaju na dalšnym poruceniu. Maria Ilikov Winklerowa jo se obgeniła za projektom a se rozgraniała ze zagronitymi autoroma.
1: To budu nento Češek Kniglicki w tym reže. Myśmy już przestajeli ze zgono serbszczynu Žišectwo Niga a serbska Vjasniga a nento ten Češi zwisk budu nowe Kniglicki serbska kultura w zachodności a to budu cele nowe teksty.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki są myślone za najmłodszą generację.
1: Cilowa kupka jest najpierw raz u kniki zakładnego sojżenka, ale to nie groni, aż te kniglicki nam go starsze u kniki używasz, albo takie dorosczone, które z niemskiego boka se zajmują za serbskie realie. Dokolaż są wszystkie teksty serbskie a niemskie, tak oni opoznają żyncajszny wid na serbskie bysze.
2: Tylko gaż z tej se prednej publikacji ugotowałej P. Gernoserskim przykładzie stoi U we fokusu psiecy Dolna Łużyca. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank z tej zestajiłej za kniglicki temy, ktoreż se pesieguju na dolnoserską kulturu.
3: Coż ja nie to widzę, ja to wosobne, aż su to stawizniskie zeszuki, albo kniglicki kęć, su z perspektywy Dolnej Łużyce. Dolnosabo spisane, a nic z perspektywy Grönmara, tak Gornej Łużyce. Przecież aż su zgromadne stawizny przedstawione pan po naszych nazgoniniach, to gornosabskie, to buduszynskie dominirują, a ta dolnosarska se cuje tak trochu slik stworzone albo mniej ważne. To, o co mogę przewinąć.
2: Przy tom, z tej se autora dejałej rozsużyć za wieste siedzieścia serskiej kultury.
1: Na te siedzieścia su se udali z tego pośrednio wida, co ucynują serbską kulturę, a potem som zestaju sześć siedzieścia, a te ci na ci rozdzielił, tak aż kuźdze znają, ma swoje specjalne polo. Ja mam siedzieścio serbskie pismojstwo, serbską literaturę a basnikarstwo, a serbskie molarstwo.
3: Jo, tam żo w przedchrześcijańską wieru, religiu, w literaturę czasnikarstwo, a w zajrzeności muzyki, serbskiej muzyki, aż do naszego czasu temu ja zaprzałem dość. Może być, aż to a drugie tak jeszcze zmieni.
2: Werner Mieszkank może się przy tym zapierać na nazgenienia jako niegajszny serbski żurnalist a muzejownik.
3: Ja jestem w serbskim muzeum przez palc konionym w około 30 ustańców zostają. Kuratirował, a tam masz taki wielki przybieg na informacjach. Tak uwiadomujesz myśl, że coś takiego nigdy zestajesz. Te takie nie będą aż do każdej nadrobności dospolne. Ta cilowa kupka tu widu nie ma, a też jeszcze nic nazgonienia, a też jeszcze z rycu tak nie może obchadać. Nieco pisać, coś się komplikowane w jednych słowach, asadach. To nie laszko.
2: Aby byli temy przystupniejsze, se teksty na szaki part udopełnił.
1: Myśmy zdobyli dolną łużyską grafikarku za pośrednie ugotowanie, a potem po tym mustrze tych przetradnych kniglicko, co my takie ilustrować, a fotografie, a poglednice przydać, które się godzie k tym jednotliwym potryskom.
2: Za takie teksty trzebaż pak szyk, a odpowiedni styl, usmierzony na cilową kupku. Weni nie smieją być psieliż obszerne.
1: Ja nie to na tym żyłam, aż ja te teksty zgromadziję, a te teksty po możliwości mają samski raz, po takim ja filuję na tych tekstach, a potem na zimę do te teksty k grafikarce, a potem my te obrazowe ugotowanie przyjdziemy.
2: Cesto jopak kradušeško se rozsužiš.
3: Jo, ja sam před godinu ešte raz gledal, kak viele svojo, kuž tekst má, dokudaž tam je na gorna granica. A kaž viele vieš, na pan by mogo na jednu tému muziky, mojegla, abo literatúru, abo casnikarstvo, tež ten celý zešuk mojho povníš. To vážnejšie, to zajímnejšie vybieraš nekakú faktologiu, ktoráš jo za cetar jo zajímne, až mojho, to jo ešte nesam vežil. A tež za dorostčanoch budú ho všaké fakty, kenč nesu žen za senzácia, ale je to zajímne, aby jen to vežil a také vhodnoše srbstva na celý súžil. To nesú jen na to návogy a to drastvy a ten celý folklorizm, až jo kaž co, ale ho sú stavizne vúžice nemské a Európe sobou spísané.
0: Ja, zatem, ako sú za srbšinariu južo ušli kniglický žišectvo Nega a serska jase Nega, živate Kubaništo ABC a Riecne centrum Vitaj Ninto na Češem žilu porocenia, ten raz pod titelom Serska kultura Nega. Vitaj centrum se stará v lektorát a grafikarku a ABC v texte a obraze. Maria Ilikovska-Winklerová je sa rozgráňava s autoroma projekta s Timom Meškankom a Wernerom Meškankom.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: We Wjabnje su końc tyżenia swoje dnione zwiżeń zwiesili. We Syjku pla Grodka su startowali wieliki twarski projekt, a policja kontrolirujo ten tyżeń auta. K tomu wiecie, a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szecowa. Dobry dzień! Szpatne wiedro su mieli sobotu we Wjabnje przy żnionym zwiezieniu. Obstawny deszcz pak nie o obszelnikam a gostczam launu skazu, pisz rita jo a żasysz żółczu we zwiezieńskiej drastwie jose letosa na kokosze we Wjabnje obszeliło. Wyt wękownych obstojnościu nie o se letosny prytny kral obwliwo wasz dał, Marius Richter jo ten cesny więc dobył. Jaden wiabański reta jo wyt konia padnul, a se ruku zranił. Zachadny pietk su we Syjku na nimski Graustein pla Grodka skwadli rozny kamien za nowy dom zgromadności. Twarski projekt obšimejo zanirowanje starego tvarenja, novo tvar žišonje a hale za vrzitva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja ma se šo novo planovaš a ugotovaš. Mimo žišonje kšje tvarski kompleks uživaš vesna zgromadnost, toaristva a dobrovolna ognjova obora. Projekt de jadnap 5,7 milijonov euro pvašeš. W nalejszu przyducego lieta, gdy nowa Żyszonia już ogotowa byś, a miestno bitowasz za stożastrza Żyszi. W Syjku se obszeliju na krajnym programie za spichowanie Żyszonio ze serskimi pobitowaniami w okresu sprywia Nysa. A pokazku we swojskie wiece mam. Przed kamerą stojasz, reszaszirowasz, interwiuje wjazdź, poprzałem kuszty żyń nieco drugi cynisz, a nowych ludzi spoznasz. To jo żyło żurnalistu hopla RBB, a to mogu młode ludzie z regiona ninto sami zeznasz. Weni mogu se ako young reporter, ako młode reporter je pla RBB pracowasz, a nasz program sobą postajisz a ugotowasz. Pedla workshopu dajo svojskiego mentora kęcz pomaga przy prytnych kszacach we mediowym żyle. W nazymskich

0: Lisa Walterowa jo při telefonie Ukrainarka jo w Lipsku jadna ze zawožarjo nimsko-ukrainskiego kulturnego a kubańskiego towaristwa. Nepary raz dobry dzień, Lisa.
1: Jo, dobry dzień.
0: Jo wyszcze teke dzwonk folklornego ansambla Osredok Lipsk a tuchelu probujošo za nagrawania, zwucujošo pilnie teke serski spiju k tomu, co my wiecej wierzysz, Lisa Nepery raz krotko a słodko. Kak zczo wy na sersku rec starcyli?
1: Jo, ja sam zachopila ze serski riecu w chysi buzy sam na jednym intensywnym ferialnym kursu była, pence takie była w Budeszynie, a sam pon w Lipsku jako stypendiatka za lożby za serski lud jedne lieto serski riec studiowała.
0: A w tym folklornym ansamblu ninto spiewają żeńskie z większego nic, ako su przyszli z Ukrainy? Zwejne, wyliše 2022 do Nimskeje, jo kytare nagrawania to su, ako ninto budu, a bužo teke ten serski spiu pen pedla.
1: Jo, my gromadzie z drugimi chorami w hale sme przeprosone do nagrawania jednego CD-a w ospiwach Paula Gerharda. Gaś sme to przeprosenie krednuli, jo, sve my mogli takie niemsko riecne spiły zaspiwać niekotare, ale dokulaż w naszym towarzystwie ja powiedam z tymi drugimi żeńskimi w Serbach, dokulaż Serby jo nic jano jeden markantny przykład, jak su luże przez let stotki dlujko swiec dali dawali, a brzez stada swój riec sczytali. Nic jano to za wszystkich Ukrainarów w Wielgin motiwiruje se. Ale teke to aż nie to jo już od niekotary lieta dlujko byszko te luże od 2022 raz czego ubydla, a teke kse wierzysz aż tak na te zemie, a zogu w Łużycy, to są serskie teritoria z aserska riec jego była przed let stotkami w Jelgin rozszerjena, to jo ten żel tamnej historii, tamnego regiona, a za to sme szykne so w Jelgin wjaselili, aż my namakali tu możność serski riec zaspiewać te wiece za tu cedejku. A zopen my spiewamy niekotra kjarliże na słowa Paula Gerharda w serski riec.
0: Wiesz, co już gata CD ujżo, a że może przyjdąc ustup z nasz teke w ansambla?
1: Jo, ja nie są wiesz, ga może to gotowe, ale nasze nagrawania budu nient w septembrie. Znaś, myslim, aż to jo planowane niż za gody. Ja. Może se niekak tak widzieć. My mamy w lokalnie w Lipsku, nie to w augustie, a tylko w septembrie, cesto jo niekakie ustupy na wszakich marktach, a festiwalach, ale by wielgin rednie by ustup mieli w Łużycy, gaś jo to zajmane, a snaż pen w przyjdućym lesie, kto wie.
0: Wyszcze to już piczku ulicowali, co się dojrzbisz ze z ustupami albo ze z ansamblem, z tymi spiwami, co jo cel ansambla, znasz jeszcze raz krótko ze wspominać?
1: Najpierw jo to nic jano ten rezultat, nie to widzimy, aż burzmy takie, bo Serbach pojedasz za te drugie kolektywy, ho w Lipsku, w hale, aby takie te luże więcej na Serbów myśleli, na tu jedną riec myśleli. Jak ta riec klińcy na zwiski, historyczne zwiski. Ale tylko na drugim boce to se wie, jo ten terapeutyczny grońmy raz, mentalny szczyt, żeż my, te żeńskie, gromadzie uknute teksty, mają już pos, a cynia nieco gromadzie, a pen zacuwają zgromadność, żeż możesz tak poprzałem regularnie przyjść, a tam pedla, ty si żyl w gromadności, to jest wielkie ważne. Te ukraińskie żeńskie se wie, cynimy nieco, coś pen dają niekaki przyjemny efekt. Tak droniony ten spił.
0: Za to życzymy wiele uspiecha za te ustupy, za toż tu nowy CD, a za szukno drugiego teke, uczebny rzek, Liza, to była Liza Walterowa, jedna ze zawożarów niemsko-ukraińskiego kulturnego a kubańskiego towarzystwa, a teke dzwonk ansambla Osaredok. Jo uczebny rzek, Liza, to dobrze za was, szukno. Wiele wiasela.
1: Ja, dziękuję.

0: Ja, dowoluje czas, a co my was ten raz z naszego muzyku tyżenia to pszałuje myśli do dowoluje atmosfery sperasz? Nasz prejny spiłuje wet białorusyjskiego spiwaria, komikaria a umiłca Dima Zawian. Wynio żywy w Polsce, a pod pseudonymom Pan Zawian jo wielkin aktywny w socjalnych mediach. Wenn zwiesuje swoje humoristiske, żilnie sarkastiske teksty z popmuziku 80-tych a 90-tych lat. Jeden przykład za jego humor jo spił przybrjok, wenn jom zgromażuje szykne kliszeje we swyńcu lażasz albo na rednych przybrjokach.
1: Zasłaniasz słońce swoim opalonym ciałem. Upał jest coraz większy, upał jest coraz większy. Nie chcę cię przyznać, jak na mnie działasz. A może po prostu boi się konsekwencji. Hej, no cześć, proszę pokaż, jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie wiedziałem. Co naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała.

dobře. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczor, Mojina.
2: Sadgula.
3: Ludzio, słońco, kupie, beach volleyball. Stotla lepszy dała. Dźensa na 8 stacji naszej beachtury w Kulowie mamy wszystko to. Tuż, pojdźcie nimo.
2: Sadgula.
4: Mój start do tydzienia.
5: Ach, Kala. Što máš tyčen sa očo předjúdjone? Žence, pundžela, to dala vizo jenojš.
6: Zadkula Beach.

0: Zadkula.
1: Na što da heba?
2: Poladamy na czas, je krótko po 8. Bądźcie lujcie, z tym je po takim skończony czas za wysyłanie Radia Zadkule. Ja sobie weselu, a przyzwyczaję się tu z lesnej kupiele z Kulowa, tu od mnie po 8. stacji naszej beachvolleyballowej tury. Od 6. są tu już z pełnej paru za bólom leta, a jeżeli siedzicie netko jeszcze przed radiom doma albo bo wiedzie, potem je netko tun w okomik, gdzieś podacie się na pucz tu do Kulowa. Zapakujcie waszą kubanską drastu, szako je tu šo za perfektne večost přijotovane. Kajki je mě zastav, až to tu všetko dala vám nedom přeradžu. Naša Ilsa vám netko najprv raz praji, na kotru hudžbu so dženca večo vjeseljit smetče.
3: Dobro večo, ljubi ľudžo. Za džencišu staciu sem zdjela spiel z 20. let vuzvoliva, pak tiež tu išto tekno je to. Tak možete so na znate spiel skutora Love You More z leta 2020 veselit.

0: Myśmy dźensa z hosćom w Kuluje, a to w tamniejszej lesnej kupeli, gdzieś je 8. stacja Bičtury Radia Zadkule. Przy najrenniejszym wiedrze a przyjemnej lecznej temperaturze wubiedziwaja się tu chwilu mustwa na dwie maje pieskowe maje rejniż, co maje tu w Kuluje. Zoby nasz turnier po planie odbieżało mamy kajsz kuźny tydzień, też tu zaso dwie uwolnieją zamówitejo, staje to dźensa nasz Klaudius a nasza Hylzi. Wonaj przewodzeta je nasze wysłanie z live doladami, wszako mataj wonaj najlepszy przelat w turnieru. Klaudius, daj mi raz krótki update, jak wiele mnóstwo dżęsa tu mamy, jak spieszne są one wuknięłane byli nasze mysna. Prajunno.
1: Hej, Franco, musimy się dżęsa troszkę zapożyli tola. Hej, jsme to byli kus pożyjsze započinać z przyzywieniami. A przecież to tola, co dwaczy mnóstwo przyzywili. Hej, krótko po, własna czolin, po sześćcich, tak rec, my potem turnier zajęli. A hej, dżęsa raja się w cztery skupinach, a to tak rec potem becz mnóstwa Sobunucka. A hoj.
0: Mamy tu dżęsa niekakie specjalne mnóstwa. Ja widział dwójce Zambuka, co ma to rykać.
1: Hej, Zambuka, olsa su so dżęsa dwójce tak rec szize widzi. Dobie, hej, zmylkło nic, tohle su oni potom prajli, musimy jenž junu tu, hej, a to smo mu jako Zadkula prajli, mo to smo skoro tak dobre, kajž Zambuka Olsos, tak dže mu musimo menovat Zambuka Zadkula.
0: Hej, jara zajmo po takim nalada, jo poprođe vulkot na tu, jara rana lična nalada, hej, Klaudio sam musel potom hišće raz vyši moj, hej, na rajnišu raja tučasnje vidžu Zambuka, te porane Zambuka, naše Zadkulore maja přestavkune a hej, ja přizujem so nedom zaso z Kulua.
2: Rhubarb is the king, it can be used in anything.

Lju so w mnoho serbskich koparskich towarstwach na nowu rajnu dobu přijatuje. Tuta zaji so mjenujcy w wokrjesnej wyższej lize a w wokrjesnej lize hižo přichodny tydźeń pjatk po takim 14.8. We wokrjesnej lize zaja radwoćenjo pjatk wječo w sedmich sezonu přećiło mustwu z Minakała. A w wokrjesnej wyższej lize su ralbićenjo pjatk wječo na po sedmich na kruščanskim trawniku z hošćą. Po takim prawe serbskie derby niedom przy prenerie. To będzie po takim kitro zajmo, że z nich na końcu lipie do nowej rajne doby startuje. Kroszczenio wuzie niedom tutu wulkotnu możność, a wuotuje koparski swój dzień. Tak wotmie so przypomnijeny prynny serbski supercup w modzinie D, a poponiu na po pieczich probu trening Bambinio. Duni so potom na po sześcich serbski derby jako prenera rajne doby wyższe w okresnie ligi zawizda. Sportowa jednotka Kruščice vas všetkých vútrobne přeprošuje.

Kupanska drasta, to je naš ženskiši motto na beach turje tu v Kulowie. A što je tu namestne, je zavisi, že to jedno abo tamno v kupanskih drastach vuladao. Za letošu beach turu smo se jako zadkulore minuce přemysleli, zo je kužda stacija beach turu tak rec mauka motto party. Tak mjachme napšikvat v Ralbicach motto Dür 10 let, v Nebelčicach biše motto Mudro čevane bjeve, a zajšu tydžen v Votruje mjachme motto Tank Top. Rajero a přiladovaro mjachu dženca v Kulowie po takim naok se svoje najpisanjiše kupanske kolowe abo najrinči bikini zvoblekać. Noš takle na temperaturu poladam so tuto moto vjacač hodzi, tu su mjenujce kietrovele ludzi kupać boli, a dość takle raz do ludzi poladam, unie tam na smier kupanjišta tam netko jacy nejsu teko ludzio kupać, a w kupanski drastach dokoše te miestem zauriło, ale hej, tu ladam Nikotrych w kupanski drastach. Ja znam te prede widział ludzi z kupanski mantlom, tak rec. Oni su se kupanski mantl zotwali. Miestem bakiżo zase rozotwali, dokoś je im to przeczupo było. Widzim nikotry kupanski kolor. Ale to będzie zajmowo, jak wiele potem oprócz na tym obraz przynu, dokoś su se wiele ich kupanski drasty nie tylko też zase slikali. Hej, to sem čipne pon, kak bole ľudži pon budže. Však má Kulovská modžina tu tak šanzu se prinu staciu zadkula byť štúre 2027 zavešiť. Po přichodnej učbe smiem vám potom tiež nedom moto za přichodnú staciu, mienujúce Rožan, přeradžiť. Hej, vlastenče po takým či radiach, buďte čipni, tu pozadku so dále volejbúreje. Hač, naši jona update do Kulova.

0: Połu našo wusłania a ci štwórć našo turnjera wykuluje je bohužel hižo nimo. Ale dźe runje tak hoco dale, kaž běchu dźensa temperatury, my sme pobyli mjenujcy na wulkim swjedźenju w Miłočicach a sme se tam wo swej kuchni wienowali, až to tam poskića. Dale bě dźensa rano hakle črjoda Serbo z Rumunske domoj přijuła. Te z nimi sme rěčili. A wězo se tež dale športuje, wykuluje pod štomami w lesnej kupeli. Až tuše z was tu hižo raz běl, wie kak rěnje tu je, gdyż potom svěčki pod štomami svěča. Přijeďte rad nimo, jeď a piče tu maja a wězo kiwa zase taki napjate finale, kaž zajšły tydzień. Štu potom přečiło komu raje, to wiemy nekak za pół hodziny, gdyż je potom skupinski wobraz činene. Nětko pak ma nam najprede raz Ilza přiradzi, što ma za nas přijotowane.
1: Witajcie, wieso tyś za drugą hodzinu technohytę z przyjotowanym mam, każ na przykład Holy Atlantis DJ-a Holy Priest'a.

0: Zajšły kónc tydźenja běše zaso tak daleko. Době je měta Zoles Festival a naša hildži běje za nas podla.
1: Što so stanje, gdyż kolidiruja tučne bit z najšelakorišich žonrow ze serbske Łužicu? Cyle prawie, total jąkrotny alternatywny festiwal, a to przy miłoczanskiej skale Wosry Czornie w Łużicu so narodzi. Miestem hižo ke vosomu raze je so Meta Zoles Festival vuotoval. A hina kačišče na prvnim festivalu pred 9 letami možahu organizatorojo lica viacero stov luži vitač. Za tajke mnóstvo vopitovarjev dobjahu vizo vulki areal spiotovač a natvarič a kunstoženja planovač. Ale hač barje, dživanički, abo tež mega dobra ječ, organizatoriski tim festivala je našo mislil.
2: Mo mamo dva jevišča, jemo jedno, jedno vode jevišče, lica z jednim novim stanom, mo tak poče prajč, abo z drevalne konstrukciju, a potom jedno tent stage, kajš meno praje en ujki stan, haja hevak, sobotu dave jacore workshops, gdyž možemo on so obdželič, haj, po ušitku ne možemo prajč, so možemo jara alternativne, popučo, pširu na joke vesem svedženom.
1: Festival je so pjatk započal, a nedželu pripodnju skončil. So bychu hostčo festivala po takim zabavjeni byli, mejachu sobotu na festivalnom arealu šelake dživanički. Při tym by organizatorom jeden aspekt o sobie ważny. Tobias Wenzel z Gamienie przeradzi.
2: Also naszym koncepcie steje, że mu jara na regionalitu, na przyrodu ladamo, demokratii workshopsu, gdzie kuźle to podla, bo mu spotamo to zaprzyjeć, gdzie natur, poskitki, jakieś takie zulowe podpuczowane. Tak so mu einfach die der Kurschi Gottes Tussu dalle Kubatsch Mujemo sei mir na Kuje Patu han aber so die schatzo negativ Workshops in Aktivitu Liter bis da in Skate Workshop
1: Watch Malovania Pustovich Kato hat stock Shiro Chischa bis Shitko Pudla Za Flinta Plus sein so elektroniske Hutschbö mehr Hutschivanitschko tisch na Uknechu Wobchenitze gak so elektroniska Hutschba produkuje a mozachu so tisch sami Wuspetatsch Počilne deremeče běše so kuchna na městnje postarava. A hina kač od vjesnych svedženjov zvučene, měješe kuchinski tým festivala novu a načasnu predstavu, kotru ječ chceža poskyčić.
3: Naša kuchna na Meta Zoles je jara regionalna. Mo nakupujemo naše co ješ bola domanic, abo bola veselic, z Kruščic, abo jo, mamo te glaje podla naše areala, tun Permagold genossenschaft. Ha bon spota mota grec vele fermentovač, a tež labarič, tak so mamo všelakore komponente, bo mamo vele fritki tak grec, da so jara tučne, a tam jo šec dere, daž maš nešto kisavo podla.
1: Hač myškace abo kisawe frytki, zimna borscht abo tež taco Johnny's kwiatak, od piatka hač to niedzielę miješe kuchinski team wokoło Johanny Cyżyc jeczwy poskytku, kotraż miješe nimo regionalność, czy tež jeszcze dalszą osobiczostku.
3: To jest vegan, takież ja nam to ważne, że kuźle jeść może, że my nie trzeba nikak wszelakory jedzie poskyczyć, kotraż potem to się bude komplikowane czyni.
1: Hej, ja sam wiesz, że też raz ty jedna albo damne frytki wobdała, wszystko za recherchu a rozprawu sobie, a do so mnie prasze, czy dajku jecz, moli wotnietka na kujszym swiedzeniu we Włużycy poskiecić.
0: Nasze hildzi by się sobotu za was na Meta Zoles Festivalu przy Miłoczanskiej Skale, a po przychodnym spiewie zonimy jeszcze w dalszej osobitości na festiwalu, tu hiżo raz mały teaser.

0: Volleybola k kulturje. W prěnej hodźinje šte hižo wo Łužičanskej rapsodii słyšeli, kotraž je so ze Schwallenberga domje nauročiła. Tež serbski folklorny ansambl Woodwo je so nauročił, a to dźensa rano ze swoje turnieje w Rumunskej. Tam přebywachu w městečku Krištúru Sekujesk. Je to w sedmi rocke, gdzieś sydli narodna menšina Maďarov w Rumunskej. Pjat kvečov ustupih Woodwo se tam na kužiletnem vopomjemskim svedžinu za maďarského narodného basnika a rieka Zandora Petofia. Kitro zajmowa należność, abo? Ale jak Woodwo se poprom do tego małego miasteczka wosrieć rumunskie pszindu? Wiac o tym wie sobą organizatorka jezby Monika Zysła, kotraż je młodostnych na turniej przewodziała.
1: Tu jest skupina pipaczok, te są oni na festiwalu boli, a ja sam smiała ich przewodzieć. A na końcu festiwala są oni prajli, abo mój też kusk, żeby to rynę było, gdyby Woodwoskie je moją k nim przyjeli, jo, do...
0: Ale jak jest o rewarjam a rewarkam jezba lubiła?
2: Mój highlight z jezby do Rumunskiej byśmy tu w ustup na kuźopat, a potem ta aftershow party.
3: Mój highlight byśmy z tym psykom baszon w tym rytmiku z okupaczą. A z baszon byśmy tu psyk w tu obsiedziara, gdzie jsme mu przenocowali.
4: Mnie co jara lubiła, juno tu te typiske jedzie w obtać, tukaż tu Poriki, co nas w opospodariu, tu na jara wyle z hamczyno, te swojskie zarodki, czaje, ha, pomazanki, ha, poliuku. To by się jara dobre, ha, zajmowa to wobdać, ale wy zasiedli te druje rewanskie skupiny wobladać na tym programie, a też tak ta zromadność.
5: Najlepiej co mi lubiło, to zaznaczyło tych nowych ludzi, ta kultura, ha, te hinesze reje, ha, te cele narodna zromadność od nas.
6: Also najlepiej lubiło, ja sam mi ze spomocą tych ludzi, tak które przyjuzali, also muszą temu na przykład jen wieczor za tych jedną małą rewą rewali, a potem smo smieli z nimi subu na oni nie switchić, albo aj cukrny temu są te po niektórych duma boli, a po jemu z nimi wódco honili, albo nieco takie, to by się nie było cool.
7: Mój highlight jest, by był ten festiwal, gdzie smo rewali, a nieka naroczo jest by McDonald's.
8: Also mir ist heute najlepiej lubiło, że smo wszyscy viele motivacje mieli, ha, że smo wszyscy spyrali, ha, dene spontane reowania od nas, że smo damom tak keine Idee do Brunalado przyjęli, a de zezanczo noch ludzi.
9: Bei Rumunski aus dem Jahre lubiło ta Soma, noch Gott ist so, ja so uiwa przez te dne. Ta hospoda, die smo przebywali, aus dem Jahre lubiło, ta wäre czysta, a też ta zahoda tam by jara pochadna.
10: Also mi jest na lepiej lubiła, że smo kuźny wieczor, gdzie switchić byli, albo ty sami switchili, że smo wszyscy spyrali, a dobrą naladu mieli.
0: To bych uczy rewario a rewoki serbsko-folklorno ensambla Woodwork, iż w obdzielichu są na turniej do Rumunskiej.

0: Hej, w Kulowe běži druha sažba naše finalnej ry. Mjestem stej tu 4-4. Słonczna róża nětko z... Serbska raketa z nadawkom. Je to Tiberius Statnik. Nadawk na Eliasa Kumara pšinje. Po drugim. O, silny blok Eliasa Kumara. Pšinu, budeš jeszcze pšinje durich, podsećim. Na dbě. Jestem troszkę bez słowa. Ja upadzę jara na pet. Ale są to boli 4 kontaktu. Dybkę za słonczną różę po takim. Elias, koma, nie tylko z nadoką.
1: Hej, ja co mnie morec. Franco, ja nie ma z tego, że sobie dostał, ale to mnóstwo wokoło Elias Komora ma dżęca support z Gunchine Riza. Tam ja mnie ta woka przyjęła, to mnóstwo podpierać. A ona cele horda tu przykromie reinić się z tej. To wiesz, na jednym boku przydatny support za tym mózgu, na drugim stanu też wiesz, co czyś, co cien, gdzie sobie będziemy tu pokazać, gdzie rejent to hewak zmistrzuje, ale Elias Kumar tu ta niekwoprał, że jara dżere woli był raja, a to on równy za swetym nadalku do pokazał.
2: Aj, kusun to może, bo ja też prawo. O, hube ne bulja na zarenk, ale to lajš 6-5 za svončnu rožu nadavk netko Markus Ritschel tu za srbsku raketu na Jana Zarenka, der je... Haj? Haj? 6-6, srbska raketa sme dale činit z nadavkom za so... Mark... Nije kao on rika?
0: Markus Ritschel to je.
2: Markus Ritschel, volajče. Hej, netko. Dale, dže tu, Simon.
1: Hej, tu budu zase druhý sledčí. Nekaj Markus jim nemal do pultra zapalil. Aha, tak, ou, ou, tu nel dobal přesak hič. To se naše nie stalo. Netko jen dobk šo zase na slušu rožu.
0: Hej, šice štiju je tu, tu ty napjaté finálne ry. On je jara vůrodnane, růneš z té šiške sedom. Hej, všichni tu jara napěče štěvě a tyry. Já jsem si městem jen polovo zotvar, dokud mé kuntvory honě. To je zajímavý fakt, to na druhý stáce nebe, najskoušel, dokud jo ta lesná kupě te kuntvory trošku přičavuje. Hej, ono se ketro vojuje, 7-7 z té městem, přizvím se nedom. Ještě raz, po příchodné hudbě.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Hej, witajcie do Kula. Tu je un finalny dyb, kse wureje. Nie, tu pak bie. Tu mi wonka. Sudnik pokaza nulowy ból. Po takim, co nadok wospytuje. One stej dżesaczki wosom za słonczną rozżu. One mają po takim netko szansu finale zase rozsudzić, netko stej dżesacz żyć. A ja mam netko Matiasa Klimanka, pola me stejo, Matiaso.
3: Hej. Što byś nieke praszeno?
2: Ty masz nieco do ruce, sobie widzio, also hildzi mi to prede prajo. Šta to jo?
3: Hej, wyza, za finalistrza mamo tak rec 5 litrowskie foski, za prynę a druje mistwo, a za te prynę mistwo wyza jen dobropis, 6 kruć damotny zastup za naszą tingle party w novembru.
2: Dopa takim ja, der klinci, a runie, gdyż je Matias to powie, dał su słonczna róża z tej finalny dybk w uwoili. Ja podniemy raz. Ksenia, kakście by to zdokonili, dzień za tu finale dobyć?
4: Z weselom, ale z dobrym teamom. A z nami o weselo czynu, a te Roman Żeracz, a haj, muszę się dali.
2: Po takim weselo, jako potajny recept, tu są nieke doby czerio zwiecza od przyladowario. Proszę jenu przyklesk za nasi doby czerio. Haj, jara dobra nalada po takim. Sudnice są tu jeszcze raz w uradziu, ja w opasieniem bólu. One są dobyczarskie fotocyli z mytą Matiasa Klimanka. On ma tu jedną małą foskę piwa w ruce. Kulowskie obiezo. Matiasa, słodzi tobie kulowskie piwo.
3: Na kój żupat.
2: Hej, tu są netko dobyczarskie fotocyni. Wszyscy są zestupają z bólem. Matias Klimank przepada myto. Proszę jemu, proszę jeszcze mu przyklesk. Hej, jara dere po takim, my se netko tu rozżonujemy z Kulua. Wulki dżak kuluskie modziny za wuotowanie, tutaj w ubiernie stacje, byś oprawdzie jara rene pola was. Widzimy se przychodny tydzień w Różięcie, nadziejemy te z Muchu a Szlipsom. A hej, ja przyjął wam rano wieczo, dobrą noc, przyjdźcie dere doma i wszyscy, którzy tu w Kuluje byli. A widzimy se na przychodnej stacji w Różięcie. Dobrą noc.
0: Zadkula.
5: Co tyś
6: łokam lubi? Ach, Kale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundziela. To dała wizo jenoś.
7: Zadkula bić.